0: Še 4 minute do pol. No, pogledamo, kaj boste slišali lokalnemu tripu, kako je na vstopni točki za dolgotrajno oskrbo.
1: No, kje vse pa je včeraj zagorelo, pa slišite po tej.

0: Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni semen in pika semen Petrol.
1: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.